Mwe akadziwisidwe zakafurusidwe kamweka na pombo kuparisira basa udindo bwawo kunkhani ya reassentamento. Omwe achemeredwawa pifunikana kuenda kukabvana na wavulkani ngati mwa ntsiku maku matatu kuchokera pomwe ichi chidziwiso chiri nkumwazidwa ndiye mukasaya kuenda mungadzagumaniki na mpicha kutsogolo kuno. Vulcan Mozambique ali kukumbira pomwe kunalewense omwe ngawadziwe wanthu omwe madzina yawo yawerengedwa pa ichi chidziwiso kuwadziwisa za uyu njemo mwakusaya kutenga nthawi.